0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. W obsamknieniu budyckiego okresna semika za wukowanie porodowej stacji w Kamieńcu je pfaczywe. To je Sakske Wyższe Zaraniske Sudnictwo z Budyszina w opodstatniło, a skorzbu w okresnej radziczelki w odpokazało. Mirčin Wenk z nadrobnosćmi.
2: Kunc meje je budyski okresny semik na wuriadnym posiedzeniu rozsudził, że przewostaj nošarje kamenskeje koronie Sviatého Jana 500 000 euro, że by z tym porodową stacją a ginekologią koronie hać do końca leta zdzierżał. Przeciwo tomu by okresna radzicielka skorżiła, kotraż nie mieješe krótkodobne zwołanie wuriadnego posiedzenia za prawnisce prawe. Jako je drežanske zaradniske sudnictvo je kvatnu skoržbu odpokazalo, je pohošk vyššej instance Budyšinje zapodala. Sakske vyššie zaradniske sudnictvo je netko rozsudžilo, zo je drežanske sudnictvo prave jednalo, jako je kvatnu skoržbu přečivo rozsudej semika odpokazalo.
1: Miesto Kamieńc dostanie nowego navodu Twarska zarada. Kajž Mieszczanski zarad na napraszwanie Srpskeho rozhlasa z Dżili przewozme tutu pozíciu od septembra René Bětno. Miestno je so znowu w obsadzić dobiało, dokiež je dotajne navoda Twarskeho zarada Michael Preuss od decembra wyši Mieszczanosta Kamieńca. Preuss pak vastane nadal za druhý decenát Lessingova miesta zamujte, ke kotrmu slušia zarade za mieszczanski marketing, za tvar a za svojba a sociálne náležnosti. Z hučným ukočovaniom na sliedach Hanky Šircec odmie so 17. vúžiske hučné lečo tež v Hokách. Miestrujem raje na zaradovaniu 8. augusta Karolina Ajkec na termine pred Domským, v kotrem še Hanka Šircec niede bydliva. Od 20. julia hač do 16. augusta odmie so pod svoje horní vúžice 12 koncertu a zaradovaniu. Miestrujem sú to koncerte v Srbským domie, v Zaurivom parku v Malom Jelkove a v domie Tisacatu v Stroži. Na polach niedaleko Niskeje od čerovšo hornio vúžiski Levančik žneja. Zato vúživa traktor z vosebitej Levančikovej sečavu. Z nej kčenia rostline votrezaja a nekotre dny suša. Džil kčenio predživaja do eteriska volia zbytk dospolnie vú suša. Cilkonie plavuja pola Niskeje na 2,5 hektara 4 šelake družine Levančika. Jenož na spočatku sezone dobia tam rostlinu trošku krepič, heva kvinže cele dere z suchotu. Drugi raz je mústvo Srbska raketa okolo Metoda Hoze a Majky Gisvokec zdobilo stáciu Zadkula Beach volejbalovej túry. Mústvo přesadzi so čera přečivo celkej s mienom Petokľuč. Piaty turnier leca bie ve Votrove na športnišču. Tam mia chujižo konc týdženia svedžen a s tým šoš spřijotované. Burgery, stejky a kubasky bychu po úsovaniu Zadkule kompletne vúpředate. Přišmo bieni do 300 ľudí a přijona stácia Beach Ture je v Rádvorju, tam je heslo Váš najrinčí kvobúk. A to oni bychu, naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokazá tu kvílu 17 stopňu, k tomu čaja nekotrem ročne na nebiu. Tých dženca viac uľadáme a menia svonca. S blakami sú dženca nevedra možné, tež podišťovač so má pri cunnym vyciku zaleze živé slebro ve biu dňa na maximálne 25 stopňu.
3: Dženca po takým kusk předechač. Sveselaca povesť nám žanne vopkadne pokyve tu kvílu nepředleža, tu ješ přijedšče dere, dokáž dorbiče abo chceče a jelizosče popoču do dola. Nezabudšče nám pon, votam tešene fotoposvač. My bochme so šitce jara přesto veselili. A tež druze, kýž si potom galeriju ve našej app abo na našich stranách vobladaja, te pon veža, že šče vy leca takle dolu.
0: Srbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napu šestčiš. Dobranje, vítajče, vútoru 14. julia.

0: Lubejeci, nakrebetnik jest pakwane, wupokas, zubnu szitku, a kapu, dusz sodejsz czuje nic abycz, a potom dżelus, na niekaki prozniński dyrdom de, a dyszcze weli su popuczu niezabudszy na szprej, przeczyło kliszczam a kuntworam, a sowie potom też woprodzie doje kolu, a poranie czryje se wobucz, abo zotwacz te kolu, so niebychu kliszcze niekajku szansu mieli.
1: Jasem Ludk Pito, Experta za Borakauswa a Prysle. Ludkaj Mato, Juro, Kiecz Bujtaj. Huhu! Hej ho, dobre ranie Ludkaj.
2: Dobre spodobanie, Kito.
1: Dzięca, mam wulkotnu wunamakanku za was.
2: Pokaż mi, proszę, co ma za kryby tam skołane.
1: Bokomik. Tu jest za was. Nowa rolka.
3: He? Rolka? Za czysto? Chcemy popręczki pec, nietko? No haj, ja przeco rady czysto likam.
1: Mato, to la nic tajka rolka. To je masażowa rola. Ona masiruje twoje nohi, ruce a zatk, a moje dla też krybiet. Ty sorenie po rolce walisz, a przy tym wiazace wokniny, kotryż twoje myszki wobdawaja masirujesz.
2: Wiazace wokniny? Co? To jeszcze słyszał, nie jestem nikakie nitki, kiż moje myszki wobdawaja?
1: Juszak, te może zalepić, a potem czy drudy szo tak boli, czy nie? Nie znajesz ty to?
2: Nie wiem. A gdy sokajś popracuje czysto po twojej rulce walam, będzie to lepiej?
1: Haj, po czym zdaczu? Hewak si to ludzie nie by umyślili. Ale jeli no chcę to niczo o tym wiedzieć, potem sam niszczo za moją pohybliwość czynił.
3: Oha, ja chcę si to najpierw raz wobladać.
1: Tere, ke sporty słysza huczba, trochę rytmusa. A nitko, sydnu co na rulku, a masiruju, swój zak, a jen, dwaj, a zade, a predku, a
2: Geht buj, zosnoci pod zadkom prieczne kuli.
3: To pak żadne upada, trochu każdyż zwieria da cyrkusu na takich rulkach balansuja.
1: Nie spytolan w cyrkusu ludzie, au, o to je kietro twierda należność. Znano dobiu trochu wiac tam, a sem, a tam, a sem kulec. Lupsa. Na renie, nitko sem so na zad ksynu. A kribet me boli.
3: To po ma jenoś dale činić. Rene po kribet się masiruać. Ja tak do pizza peku, gdyż tybi tak lepsila doju myslu stajne na czysto. Wodaj proszu.

0: Ja, však jsem vám včera hižo povedala, že stěchme, jako bychme raz před veľa letami ve Varně popuču na tamnějším stanovaništu asi natvářichme náš stan a so ponadobo nechtun voláše, hej, Blanka. A my jsme rune s Matejom, bo takých a hinašich věcach řečili, Matej, ty se také nešto podobné tež hižo raz doživil.
1: Hej, to bych jo popuču do Lorette Ma, ten s busom, s kumplom. Ha, jsme níče Branibusk, abo džeto bě na jenom parkovanišču. Ha, rano peči tam ty najmo nichtu. Halo, Mateo, dobro rano. Serbo, šudom zetkáš.
0: To je věrno. A jeli mače tež vyně kajke kuriozne věce, kotrež ceče na kůže pat vodpič. A vězo jenom foto. Potom nám to postčelče. A městem je tež na posledmiš. A jute auta ježa tam a sem.
2: Serbski Rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Gisvauk.
1: A ještě raz dobré ráno. V obsamknění budeska vokezna semika za vukovanie porodovej stácie ve Kamencu je pfačivé. To je Sakske vyše zahraniske sudnictvo z Budyšina v opodstatnivo a skôžbu vokezne radičelky odpokazovo. Mierčim venk s pozadkami.
3: Kunc meje je budeski vokrezny semik na vúriadnym posedženiu rozsúdžiu, zo pševostají nošarie kamenské korunie sviatého Jana 500 000 eur, zo by s tým porodovú stáciu a gynekologiu korunie hač do konca leta žeržav. Přečivo tomu by vokrezna radičelka skorživa, kotraž nemieše krotkodobné zvúvanie vúriadného posedženia za pravný seprave. Jako je drežďanské zaradnické súdnictvo jej kvatnú skoržbu odpokazavo, je pohožk vyššej instanci Budyšinie zapodava. Sakske vyššie zaradnické súdnictvo je netko rozsúdživo, zo je drežďanské súdnictvo práve jednavo, jako je kvatnú skoržbu přečivo rozsúdej semika odpokazavo.
1: Z hudnym wukodżowaniem na sledach Hanki Šiacec wod miesto 17. Wużyske hudne lieczo tež w Horkach. Miest drujm raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ajkec na terminie przed Domskim, w kotrym się Hanka Šiacec niede bydliwa. Wod dżycza 20. julia hacz to 16. augusta wod miesto pod swojej hornej Wużyce 12 koncertu a zaradowaniu. Miest drujm su to koncerty w Serbskim domie, w Zaurivom parku w Mał Mielkowie a w domie Tysacatu w Stroži. Miesto Kamienc dostanie nowego nawodu twarskiego zariada. Kajż mieszczanski zariad na napraszwanie serbskiego rozosa z dzieli przewozmy pozycję od septembra René Bittner. Miestno jest so znowu w obsadzić dobiało, dokiel się dotalny nawoda twarskiego zariada Michael Preuss od decembra wyższy mieszczanosta Kamienca. Preuss pak ostanie nadal za drugi decenat Lessingowa miesta zamówite, ke kotrymu słuchaja zarady za mieszczanski marketing, za twar, za swojeba a socjalne należności. Na polach niedaleko niskie od czerwosza honio-wużyski lewanczyk żnia. Za to wużywa traktor z osobitej lewanczykowej syczału. Z niej kczenia rostliny odryzaja, a niekotryny susza. Dżyl kczeniu przedziewaja do eteryjskiego wolia, zbytk do spłoniewu susza. Cyłkonie plauje pola niskie na 2,5 hektara 4 szelakie drużiny lewanczyka. Jenoż na spoczatku sezony dobia tam rostlinu troszku krypić, hewak wujnże cyle derezy suchatu. Drugi raz je mustwo serbska raketa wokół Metoda Hose a Majki Gisoket zdobyło stację Zatkula Beach Volleyballowej Ture. Mustwo przesadzi so czera przeciwo cyłki z mienom Pytoklucz. Piaty turnier lica biewe wotrowe na sportniszczu. Dam ja chujżo konstydzi na swiedzin, a z tym szos przyjotowane. Burgery, stejki a kubaski biechu po wusowaniu Zatkule kompletne wuprzedate. Przyszło bie niecze 300 ludzi, a przyjona stacja Beach Ture je we Radworju. Dam je hesło Wasz najrzęczy kłobuk. A to one biechu nasze powieszcze, kisem bez kłobuka czytał, kis pak namakacze na internetu i stronach, aby nasze app MDR serbia.
2: Wiedro.
1: Also bez kobuka ohne Hut, bez kobuka ohne Knoblauch, to pan tun małki rozdziel, no. Żywe slewo pokaza tu chwilu 17 stopniu, a hej, wuladamy też mroczne nadiewio, a tych dżyn sjac wuladamy hacz słońco. Z blakami su też niewytra przypowiedzene, też podjeszczowacz co ma, a to przy cunym wyciku. Żywe slewo te zaleze dżynca na maksymalnie 25 stopniu.
0: Masz daty z cywajen kobuk?
1: Nie, ja tak jeszcze nie noszę, ja moją fryzurę tak radę mam teraz. Nicho ne sađu, tež anu čapku dužo zima.
0: Tež anu čapku dužo zima.
1: Šece, dobitak buď.
0: Kečbuna a 4 zorelc med režany mes voni boršču a honim vujezdom leži koleso na kvadna auta na droze. Te je tam zaujšče jen LKW tež zubivo, tam potajkim Kečbu mes voni boršču a honim vujezdom.
2: Serbski rozvoz.
0: Šemoj do bojezbu a je lizo do dola, potom so dere vočast veče a postšelče nam foto. Čakuju so.

0: Kletusche, abo, sate, kotrisa, septembro, augustse, septembro, zapoczne, zwolni wych ludzi, Mateo.
1: Kisch, bychu, cili, cywot, nioske, poskit, gitam, przełysacz. Szula, jemenice, namu, startowała. Tam bisa, zosa, cywot, nioske, poskit, gis, pomocu, zakskiego kultusu, ministerstwa, podpiruja. Nietko tu szpyta, ja zwolni wych, kisch, cedza, od oktobra, swoju wiedu, szulariam, a szulakam, dale dać. Możność, czo je wiele, hać honczanie, zeżywienie, zeżywienskie kurse, sportowe zabiera abo skautske leba, kaj zamoviče ve namove pisaja šojene, kotru ideju mače zdjelče nam to, štujš ma zajem so nech z počatk šulska leta potom prostče ve zakvarni šuli ve Voslinku přizevi. Tam so přez vaše ideje a angažmo vesela.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. W obsamknieniu budyska wokrezna semika zawukowanie porodowej stacji w Kamieńcu je płaciwe. To je Sakske Wyższe Zahraniske Sudnictwo z Budyśina w opodstatniwo a skorzbu w okreznej radziczelki w odpokazawo. Mierczym węg z pozadkami.
2: Kunc meje je budyski wokrezny semik na wuriadnym posiedzeniu rozsudził, że przewostaj noszorie kamieńskiej koronie Sjatoho Jana 500 000 euro, że by z tym porodową stacją a ginekologią koronie hać do końca leta zdzierżał. Przeciwo tomu by wokrezna radziczelka skorzziła, kotraż nie miejesze krótkodobne zvołanie úriadneho posedzenia za pravnisce prave. Jako je Drežďanske zaradniske sudnictvo jeje kvatnú skôržbu odpokazalo, je pohož k vyššej instanci Budyšine zapodala. Sakske Vyššie zaradniske sudnictvo je netko rozsudživo, zo je Drežďanske sudnictvo prave jednalo, jako je kvatnú skôržbu přečivo rozsude semika odpokazalo.
1: Z hučnym wukodzowaniem na sliedach Hanki Szircec odmieszał 17. wużyskie hučbne lecho też w Horkach. Między drugim raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ajkec na terminie przed Domskim, w którym się Hanka Szircec niede bydliwa. Od 20. julia hać do 16. augusta odmieszał pod swojej honi wużycy 12 koncertu a zaradowaniu. Między drugim są to koncerty w Serbskim domie, w Zauriowym parku, w Małym Wielkowie, a w domie Tysacatu w Stroži. Miesto Kamieńce dostanie nowego nawodu twarskiego zarada. Kajż mieszczanski zarad na napraszwanie serbskiego rozwosa zdzieli, przewozmy tutu pozycję od septembra René Bietna. Miestno jest so znowu obsadzić dobiało do kieszy dotajne nawoda twarskiego zarada Michael Preuss od decembra wyższy mieszczanosta Kamieńca. Preuss pak wostanie nadal za drugi decenat Lessingowa miasta zamujte, ke kotrymu słyszeja zarady za mieszczanski marketing, za twar, a za swojba a socjalne należności. Na polach niedaloko niskie od Czerosze honio-wużycki lewanczyk żnia. Za to wużywaja traktor z wosybitej lewanczyku i syczału. Z niej kczenia rostliny wotryzaja a niekotry dny susza. Dżil kczeniu przedziewaja do eteryjskiego wolia, zbytk dospołnie wususza. Cyrkonie plauja pola niskie na 2,5 hektara 4 szalakie drużiny lewanczyka. Jenoś na spoczatku sezony dobia tam rostlinu troszku krypić, ewa kwinże cyle dere ze suchotu. Drugi raz je mustwo serbska raketa wokół Metoda Hose a Majki Gisoket zdobyło stację Zatkula Beach Volleyballowej Tury. Mustwo przesadzi soczera przeciwo cyłki z mienom Pytoklucz. Piaty turnier leca bie we Wotrowie na sportniszczu. Tam miachu i żokąc tydzień na swiedzien, a z tym szos przyjotowane. Burgery, stejki a kubaski bych u powusowaniu Zatkule kompletnie uprzedate. Przyszło bieniecze 300 ludzi. Przyjona stacja Beach Tury je potem w Radworju, tam je hesło Wasz najręczy kłobuk. A to będzie bychło nasze powieści, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Rano sme jeszcze uladali słońce, miastem słone koła. Żywe slebro pokazało znaczy stopniu, ale uladamy mroczne nadybiu te nas, dżęca też dalej przewodza z blakami, są też niewetra możne, też podeszczowacz soma przy cunym wiecyku zalezy żywe slepro we biu dnia na maksymalnie 5-20 stopniu.
3: Myslíte na to, když startujete dženca do dola, zamačíte papery, že vůb pokáze sobou a pône tank? Nic, zase vám tak zjen, že když šočícom z konec, kotrež staj startovalo do dola a potom po vystrofa by tank prozne a pončte so ne dobili tete auto čiščeč.
0: Serbský rozvoz.
3: My mamy żęca kuriozyty wokoło próznin, a dola wutrobny dżak za waszu

0: Posite, woko, dola, prozeninska, czasa, myśmy dżęce rano, iżo o tym pojedali, o tym atamnym, też zoje maty, na przykład braniborskie, rano pećich, niedzie na niekajkim paku, aniżczo jeno serba zetko, respektivne tun, matyja. A mi jest to podobne szło, myśmy stali we Warnie na stanu, aniżczo, a po nado, bo niechtun wołaszy za nami, runie tak we Budapeszcze, na dworniczczo, a ty masz niekajszcze jeno dalszu stawizniczku.
1: Hej, to nasz wielki dundak Benno Bielk zvonil Wunša, kde sprijotuje jednu reportážu vo Vietname, kde šun nedávno bier. A on rune meneše, ach, to so dženca tak hodži. Ve južne Vietname, ve Saigonje, tam vun bier a nadobo tež zasviši, hallo Benno, vun meneše, to bier Handri Cisch z Rakec a poncu sone tam, hej, zetkali, pivo pili, rumadže, besadvali. Tež ve Saigonje, ve južnym Vietname, muž, hej, teke serbske blíder, se ljubič dač a trošku so rozmovič.

Takie dzień po swojej woli, jen muszę możne czynić, albo też nic. Sonić, a ladać, a wopkić, buwać, to doby się czaszczyszo raz poprzeć, a wo sebie też dzieczom to jara tyje wopkić, buju to przeco zaso, gdzieśmy z nuczkami romadze. Czy nie trzeba ja wyle, te se jonka przyrodzie nieszto namakaja, a zabudu czas. Jen pak motisch, napschikwat, si do Kamenca vulečeč, do tamnišeho muzeja zapadne Vužice, štuš ma džetši, takle, hoj, džesa, čirnač, dvanač, cinač let stare, demoli so dženca tam podač, pretoš, tam chcedža so zabirač z vumiustvom, ale to nic nikak na nekajke teoretiske vašne, ale voni chcedža tak rec přepučovač cve muzej. A to potekim dženca od 2. do popodnja 4. Haj, štujš, nima ešte žanu odpovednu knihu, šo prečítal, a chce si jenu novú sapsku knihu kúpiť, netko za dôl, to jara dere posvetu, nech vopkeč bude zoma smolerec knihania, hinajše votivrenské časy, dešli hevák, v júliu a august stajne od pondele do piatka od 10. do jenny a potom od 2. do 5. A ve času od 20. do 24. júlia vostane Smolerec knihania celé začinená. A ve Šulskim muzeju stroži pola hučine chcedža dženca dječi z Kamilku so zabirač a se zromadne jen trikuje film vobladač, dajky z časa džedu a voku. Sovětská startuje od 10. hač do popodňa cioch. A dežno tam jsme, ve stroží pola hučiny štvrtk, chcedža se potom zhromadně na pučovanie k Olbě podač. Do runia do ponia 10.

0: роботи дня.
1: Пшеєми з Божом.
2: Dżęsama Barbara Baszcenawe wotruje swoje narodniny, a ja cytuję raz posłownie. Luba narodnińska jubilarka, twoim 70. narodninam gratulujemy tebi z cywej wutroby a przyjemy ci krótu struotu a bohaty Boże żonowanie. Dziakujemy so tebi za wszystko, żeś z biuli dżesatku z lubostczu swiru a wutrobitostczu za twoje swojbu czyniwa. Swoj lubostczu k swojby darisz nam przeco za soriany z romadnego komiki. Za przychod przyjemy ci wiele zbożonych rodzin, struotu, dowieru, a zoby bocze dale nauszych twoich puczach przełodzał aż kitał. Lubości a dżakunosci, twój mężyski Juri, z dziećmi, przychodnymi dziećmi a nuczkami. A toarstwo bratrostwo kuluskie wosady strój lubie knini Moniku Domaniu w Niemcach. K waszym 80. narodninam przyjemy mnoho Bożeho żonowania, krótu struotu a deremiecze we kruhu swojbnych a przeczelu. Zapwasz potom knies za waszu dwoletnu swieru naszemu toarstwu. Przyjemy Rianne Swiedzinski dzień.

0: Kosne, Čejace kvetki, a Smarovace so žitniša. Gdy so w lesu wukodzujesz, słyszysz szumiace sztomy, a ptaczki spiewać. Pozostań a słucha jenyż, w przyrodzie je fantastiska lubosz Boha zatwarena. To dla je ważne, so Boha kwalimy, gdyż my kroczymy przez świat. Kajka je to dobrota, kotruż Bo nam wobracza. To dobyli si wszednie wiedomi, a za tutu dobrotu też szakoni być. Šijovacu refren Kirluša so zato dere hoči. O Božo moj so džakuju za kujždu dobrotu, za radošu, za ljubošu, za kvilku kujždičku. Přeju všitkim rjane vočarstvjace dovolove čas.
1: Tole praji Angelika Cožova z Miločic.

Ja, bo kupka Galax Storm ho. Ale nento za se serbska muzika. A jo, ten pšiduce gost, ten jo vegoni Užice lepi znate, ako Katarzynka v dolni Užice, a ten riedne, to riedne mier dostal Marianka.

0: Kursiste kompaktniger Kursa sejše juža pil, nie zase je za šulski obavku. Vet toga kursa ve hoše buzu môže šo vyšikne profitirova, šak mnil ja na ucpa na planje. Vetom kompaktnem kursu ale kušte vetbodne, abo jaco obšose šula za dolnes hersku ric, teke na šake akcie. A cora vjaco je bova teke taka akcia, VCP je da vam Štefani Krautzwitz.
1: Zora viaco jo se to šundet luži zmakalo na sesku riu na starych vikach hošbusu. Pedla su byli kuziste a teke přijašele riu vajnskego doma Lužica. Ako gizši su teke přišli gerce z Polskie z bliskego miesta Ilova. Nesu jano riovali seske, ale teke spivali. Egen budu to viče getoaš. Viaco vet zega vesemich zmakaju se kuziste nadvelje selskie cerkvie v miestče. Prietk mlodunje. Tam bužo z vami spivaš Marek Slodička, akordionist a entuziastický spival. Ven vas šuknuch, přepšosujo.
2: Víče, srodu, zeger vysemich, viacor, na kloštarskem námieste, to groni mias Modoniu a Serskiu cerkviu, s šikne zmakame a bužome spivaš serske a no jo, druge slovianske spivy. Kuždy, ak ma lušt spivaš, daš přižo, nikt ne musí znaš melodie abo teksty, my zmijeme také bimer a płachtu, a teksty pokażemy tak. No jo, takim przyszło szykne, bużo wiasele.
0: No, nie wiesz to bescheid. Słyszałeś Piecia Bjana, dwas teke przeprzosujo ty, sobu spiwasz to jadujarski klasikahu ze czeskim ansamblom Sohajka, a wet czeskie muzyki a literatury. Bużo my iści wiecej ulicowasz, net k tomu wiecej.

Frido Mietzschk, Dalokoschi. Zuse semje su moje pożedanie, moja radosć drogowanie. Svinsna dalokosć mnio mocnie woła, woła ju mnie morjo gory gola. Przyjaśelnica jo droga mnie. Ten dzień jo za mnio wiasowy, gaż mogu sięgnąć do daloka, ga laszka jo moja uczoba. Kak redna noc nint w leśu jo, we cuzbie pod niebiom wysokim, wence na swyše szerokim, wam kużdy gronišnja možo. Šak ja cu přeci chvališ drogovanie, kenž nimiernie mi dajo spodobanie. Cu šignuš do sveta, akceniach donieta. Dalokosť mi mocne vua.

Der Boakupka Gaelic Storm ho. Ale nento sa sesiaska muzika. A jo, ten pšiduci gos, ten jo vegoni Užice lepi znate ako Katarzynka v dolnej Užice, jo ten riedne, to riedne mier dostal Marianka.

Frido Mieczk, Dalo Kostci. Zu se zemje su moje pożedanje, moja radosć drogowanie. Svinsna Dalo Kostci mnio mocnie woła, woła ju mnie morjo gory gola. Przyjaśelnica jo droga mnie. Ten dzień jo za mnio wiasowy, gaż mogu sięgnąć do daloka, ga laszka jo moja uczoba. Kak redna noc nint w leśu jo, we cuzbie pod niebiom wysokim, wence na swyše szerokim, wam kuźdy gronišnia možo. Šak jacu pšetci chvališ drogovanie, kenš nimiernie mi dajo spodobanie. Cu šignuš do sveta, akceniach doneta, dalokosť mi mocne vua.